0: Krystyna from Poland.
1: Ja uwielbiam to radiostację.
2: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
3: You want some spleen?

0: Hello, this is Krystyna from Poland.
1: Ja uwielbiam to radiostację.